0: bam, bam, bam, bam.
1: Pan Cesta, to cuisine.
2: Po?
1: Trzeba by doma szczypki.
2: Cuisine.
3: Ore, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ew